0: muziwe theyo muzidi bo muzidi nozungu chami komo mpako maputu ui na kele mazwa mambo amu ilabo ni mwema mitana minai na mitala makumele na mitala mola
1: serio
0: waludi grasi udinia salfina obe 20 finger bela bidi padu wede minya historia.